pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow,